0: Na Aegis FM, hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Mister.
0: Nakibo.
1: Nakibo ke nuka ibo wa kire.
0: Ga Nairobi.
1: Onda gra soge.
0: Yes.
1: Kwa me kurma kwenye chogoro.
0: Kwa tera bwo.
1: Na wondo ite kurma kwa na tu bwa tere.
0: Asante sana.
1: Kuhire ngora ngora.
0: Igo.